Czekasz, to stanie rosło. Tak. A kto pytał? Nice. Zapomnę. Jeszcze nie ma wybierać co. Nacio. Nie, ja, to czemu nie, to idzie na rozpiskę.